0: Many voices, one place.
1: Urodziłam się w Krakowie, w Polsce. Nazywałam się wtedy Anna Drzewiecka. Teraz mieszkam w Alice Springs w środku Australii i nazywam się Anna Sheridan. Przyjechałam do Australii w 1982 roku. Po wydarzeniach roku 80 w Polsce, po Solidarności, uciekłam z Polski tuż przed stanem wojennym. Przyjechałam tutaj jako uchodźca polityczny. Mieszkałam przez 5 lat w Sydney, a później mój były mąż, z zawodu antropolog, dostał pracę w tym dziwnym miejscu w środku Australii, który... A później mój były mąż, z zawodu antropolog, dostał pracę w tym dziwnym miejscu w środku